slučaj. Radio Kajbigan. Bonito, sunada. Lumina, con el camino del